Druga w nocy. Kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

c'è storia gra. Londo, Kubrick, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Druga w nocy, kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

0: może cisza między nami. To melodia, która wciąż wybiera dźwięki.
1: To był sygnał nocy, a teraz wita nas już poranek z pogodą spokojną i bez opadów. W Warszawie jest 20 stopni i lekki wiatr. W Krakowie 16 i bardzo wilgotno. A w Gdańsku niecałe 18 przy dość rześkim wietrze. Imieniny obchodzą dziś Maria, Benita i Eustachy. Więc wszystkiego dobrego dla solenizantów. Za chwilę posłuchamy Niech Będzie od Leniwych Poranków. Zostańcie z nami.

Słuchamy teraz Tonight od Ekstazie, a ten poranek od razu robi się bardziej świetlisty. Jeśli macie ochotę, napiszcie do nas kilka słów na czacie, a my zaraz wrócimy z kolejną muzyczną falą.

Słuchamy teraz historii pewnego jachtu od Asparowa, a ten poranek płynie nam spokojnie i bez pośpiechu. W Warszawie jest dziś przyjemne ciepło, w Krakowie chłodniej i bardzo wilgotno, a w Gdańsku lekki wiatr robi świeższe powietrze. Imieniny obchodzą dziś Maria, Benita i Eustachy, więc ściskamy solenizantów

Weska przystań od Asparoła, a poranek płynie nam teraz naprawdę przyjemnie. Za chwilę posłuchamy Dama Flisak od Brzdęku Nadbrzeża, więc zostańcie z nami.

Słuchamy teraz Mizofonii od Asparowa, a ten poranek dalej niesie nam trochę energii i trochę spokoju. Well, warto dziś zostawić sobie chwilę na oddech, łyk kawy i dobry początek dnia. Za moment będziemy dalej płynąć z muzyką. Zostańcie z nami.

a my płynnie wchodzimy w kolejną chwilę tego poranka. Bogiś w kalendarium przypomina się m.in. otwarcie tunelu pod Mont Blanc, ważnego połączenia między Francją i Włochami. Za moment wrócimy z dalszą muzyką. Zostańcie z nami.

To był Only od Electrowaving, a przed nami dalej muzyczna podróż bez zatrzymywania się. Zostańcie z nami, bo zaraz płynnie wejdziemy w kolejny utwór.

Chess, Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak Chess swój rytm bierze.

To był Lajkuj Mnie od Klub 24, a my zostajemy jeszcze chwilę w tym lekkim, porannym rytmie. Za moment popłynie dla nas Niech Będzie od Leniwych Poranków, więc nie odchodźcie od radia.

Niech będzie od leniwych poranków, a my dalej idziemy przez ten czwartkowy poranek z lekką muzyką. Za moment usłyszycie Przytul go od Karma dla kota, więc zostańcie z nami jeszcze chwilę.

To był manekin od Ewy Orfe, a ten poranek dalej niesie nam ładny, spokojny rytm. Za chwilę usłyszycie pomarańcze od winylowych ziomków, więc zostańcie z nami.

To były pomarańcze od winylowych ziomków, a my już łapiemy ten letni, lekki klimat na dalszą część poranka. Za chwilę dołączy do nas Good Times od Love Axis, więc zostańcie z nami.

To był Good Times od Love Axis, a my zostajemy jeszcze chwilę w tym letnim rytmie. Za moment dołączy do nas Live Your Life od Registers, więc zostańcie z nami.

To był Live Your Life od Registers. A przed nami jeszcze chwila spokojnego letniego grania. Za moment usłyszycie Vamos od Sexto Sol. A o pełnej godzinie wpadnie też na

To były Vamos od Sex to Soul, a my już powoli szykujemy się do pełnej godziny. Za chwilę wrócimy z kolejną dawką muzyki i naszym F-kotem, więc zostańcie z nami.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Czwartkowe poranki bywają takie radosne, prawda?
2: No właśnie, a dziś jeszcze, 15 lipca, mamy lato w pełni.
1: Ale najpierw, zgadnij, co ma wspólnego Marysia z wilkiem.
2: Czekaj. No co?
1: Zaraz po imieninach zjawi się wilk, żeby uczcić je w swoim stylu.
2: Haha, niezłe. Bardziej pasuje do bajki.
1: Myślę, że bajki też mają swoje imieniny. Ale tak serio. Imieniny obchodzą dziś Marii, Benity i Eustachego.
2: No proszę, widać, że dużo radości można wykrzesać z tych imion.
1: Tak, i pamiętajmy, że lipiec to czas wakacji i słońca.
3: A ja uwielbiam lato, kiedy wszystko jest tak zielone i pachnie świeżością.
1: Mi się kojarzy z wyprawami nad wodę. A jak tam pogoda dzisiaj?
2: Obejrzałem prognozy. W Warszawie około 22 stopnie, a w Krakowie 17. Do tego niezłe powietrze.
1: Nieźle. A Gdańsk? Mówią, że około 18, co ty na to?
2: Super, idealnie na plażowanie. Wydaje się, że będzie ciepło.
1: Chciałbym, żeby wszyscy korzystali z tej pogody.
2: My również. Dzięki, że byliście z nami w tym Ewkocie.
1: Słuchajcie, jeśli chcecie więcej, subskrybujcie nasz kanał na YouTube.
2: I wpadajcie do nas po więcej dobrej muzyki. Do zobaczenia.

To był Good Times od Love Axis, a my łagodnie zamykamy ten poranny set. Za chwilę usłyszycie Live Your Life od Registers, więc zostańcie z nami.

takim razie zostawmy ten kawałek w tle i na chwilę zwolnijmy tempo. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami, bo za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki.

To był Live Your Life od Registers, a my zostajemy jeszcze na tej łagodnej, porannej fali. Za moment usłyszycie Vamos od Sexto Sol. Zostańcie z nami.

to był Vamos od Sexto Sol, a my powoli domykamy ten poranny blok. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejną porcją.

również zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

od winylowych ziomków, a my jeszcze chwilę zostajemy w tym lekko przewrotnym nastroju. Za moment usłyszycie Przytul go od Karma dla kota. Zostańcie z nami.

To był Przytul go od Karma dla kota, a my płynnie przechodzimy dalej przez ten letni poranek. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki.

My jeszcze przez chwilę zostajemy w tej spokojnej, porannej atmosferze. Za moment usłyszycie kolejną porcję muzyki. Zostańcie z nami.

To był Czerwone Jabłuszko od Standardu, a my płynnie domykamy ten kawałek poranka. Za chwilę usłyszycie Live Your Life od Registers.

Zostajemy jeszcze na chwilę przy tej muzyce. A poranek powoli nabiera tempa. Miło, że jesteście z nami. Za moment wrócimy do Was z kolejną

dobry poranek, a właściwie już taki całkiem rozkręcony poranek na Radio Synteza. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z jeszcze jedną porcją muzyki.

To był Echo Serca od Standardu, a my zostajemy jeszcze na moment przy tej melodii. Za chwilę wrócimy z Czerwonym Jabłuszkiem. Zostańcie z nami.

To był Czerwone Jabłuszko od Standardu, a my jeszcze przez chwilę zostajemy w tym lekkim, porannym rytmie. Zostańcie z nami, bo za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki.

Asparo, a my jeszcze chwilę popłyniemy na tej falującej melodii. Za moment wrócimy z trybem samolotowym od standardu. Zostańcie z nami.

Był Toast od Ace Sparrow, a my jeszcze chwilę zostajemy przy tym porannym nastroju. Za moment usłyszycie, po co ci strach od standardu. Zostańcie z nami.

0: To był Po co ci strach od Standardu, a my trzymamy jeszcze ten poranny rytm. Zostańcie z nami, za chwilę wrócimy z kolejną muzyką.
1: Też ma się kręci, kurz na bitach, kaseta magnetyczna pamięta każdy przypał.

Po co ci strach od standardu, a my już płynnie wchodzimy w poranny ident. Za chwilę usłyszycie Radio Synteza. Zostańcie z nami.

między porannymi utworami robi się coraz lżej i bardziej swobodnie. Za chwilę wrócimy z kolejną muzyką, a o 10:00

Insane od Sound Empire, a za chwilę tryb samolotowy od Standardu. Zostańcie z nami, bo poranek jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.

między porannymi piosenkami robi się już naprawdę lekko, jakby dzień sam powoli prostował ramiona. Zostańcie z nami, a o 10:00 spotkamy się jeszcze

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy Was w czwartek, 16 lipca.
2: Cześć, cześć. Mamy dla Was F-kod, a co za tym idzie, mnóstwo pozytywnej energii.
1: Na początek, dlaczego literatura zawsze jest zimna?
2: Nie wiem czemu.
1: Bo ma swoje strony.
2: No niezły suchar. Nic, tylko iść do biblioteki.
1: A skoro o lecie mowa, to wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Maria, Benita i Eustachy.
2: Tak, a w ogóle to od kiedy Eustachy stał się modny?
1: Myślę, że miał swoje 5 minut. Wiele osób go pewnie obdaruje życzeniami.
2: Super, pozdrowienia dla wszystkich imienników. A jak idzie lato, Igorze?
1: Lato jest w pełni. Słońce świeci, a temperatura w Warszawie to prawie 24 stopnie. Idealna do złapania odrobiny opalenizny.
2: W Krakowie trochę chłodniej, ale też da się wytrzymać. 18 stopni. To świetna pogoda na spacer.
1: Dokładnie, a Gdańsk ma 19 stopni, całkiem przyjemnie.
2: Fajnie, że mamy taką pogodę. Idealna na letnie plany.
1: Dziękujemy Wam za dzisiejszy F-kod. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału na YouTube.
2: Tak, a teraz zapraszamy na kolejną muzyczną podróż.

to był Tonight od Wild Tech, a nocny klimat dalej płynie razem z nami. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment będzie następny muzyczny krok.

To był Tonight od Ekstazję. A my łagodnie dopływamy do kolejnego muzycznego zakrętu. Zostańcie z nami, bo za chwilę znów będzie się działo.

to był Jej Wzrok od Ace Parrow, a po chwili zostajemy już w spokojniejszym klimacie. Przed nami Tamte Dni od Dalekiej Fali.

Poranek już z nami, więc łapiemy ten spokojny rytm dnia. Niech ta muzyka robi dziś za dobry początek.

Ace Sparrow gra dla nas z barmanką, a poranek dalej płynie swoim rytmem. Miło, że jesteście z nami. Zostańcie jeszcze chwilę.

To był Ace Sparrow i jego barmanka, a my płynnie przechodzimy dalej. Zaraz usłyszycie historię barmanki, więc zostańcie jeszcze z nami.

To był A. Sparrow i jego historia barmanki. A my zostajemy jeszcze chwilę przy tym porannym nastroju. Miło, że jesteście z nami.

To był poranek od dalekiej fali, a my zostajemy przy tym miękkim, porannym oddechu. Zaraz popłynie dla nas Niech Będzie.

leniwe poranki i ich niech będzie. A my zostajemy jeszcze na moment przy tej spokojnej fali. Po chwili usłyszycie, kto wie gdzie.

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz

To był Brzdęk Nadbrzeża i ich Kto wie gdzie. A my zostajemy jeszcze chwilę przy tym jazzie. Za moment popłynie Dama Flisak.

To był Daleka Fala i ich Tamte Dni, a my zostajemy jeszcze chwilę w tym spokojnym, miękkim klimacie. Za moment wrócimy z porankiem.

To był Daleka Fala i ich poranek, a my za chwilę zostawimy sobie trochę spokoju na dalszą drogę. Po nim popłynie Desiderata –

Па бил Сандер и их дезидерата Ермана. A my zostajemy jeszcze chwilę przy tym spokojnym, refleksyjnym brzmieniu. Za moment usłyszycie pomarańcze.

0: Życie, miastość, owoce, jak winogron, łodygi. Nie unikam pracy jak pszczółka.
1: To był Winylowe Ziomki i ich Pomarańcze. A my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym lekkim, pogodnym rytmie. Za moment wrócimy już z nowym akcentem na antenie.

To był winylowe ziomki i ich pomarańcze. A my płynnie przechodzimy w bardziej nocny, miękki klimat. Za chwilę usłyszycie Sound Alcove i That Night in NOLA. Holding stories yet to be told.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze. W czwartek 16 lipca, godzina 10:45, witamy serdecznie w naszym F-kocie.
2: Cześć, jak tam? Wakacje sprzyjają? Mam nadzieję, że słońce świeci.
1: Nawet ciekawostka na dziś. Imieniny obchodzą Marii, Benity i Eustachego. Znacie może kogoś o tych imionach?
2: A, to klasyczny suchar. Dlaczego Eustachy do szkoły zawsze chodził na golasa? Bo chciał być Eustachym bez wstydu.
1: Dobry. Myślę, że Eustachy by to docenił. Ale wracając do imienin, wpływają na zdrowie?
2: Zdecydowanie. Warto się przypomnieć bliskim, może im da to pozytywnej energii.
1: No tak, a wiesz, że 4 dni temu, w 1940 roku, otwarto ognisko polskie w Londynie?
2: Fajne. A co z pogodą? Dzisiaj tak pięknie, a w Warszawie mamy 24,5.
1: Tak, a w Gdańsku 20 stopni. Idealna pogoda na spacer.
2: Dokładnie, w Krakowie 19,8. Trochę pochmurno, ale da się przeżyć.
1: Kochani, dziękujemy za wspólny, sympatyczny F-kot. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał na YouTube.
2: I zostańcie z nami, muzyka już czeka. Do usłyszenia.

To był Lion's Legacy i Path of the Lion. A my kończymy właśnie ten rozdział anteny z odrobiną słońca i szerokim oddechem. Za chwilę zostaniemy w spokojnym nastroju z Sound Alcove i That Night in Nola.

Miło, że jesteście z nami w ten czwartek przed południem. W tle płynie jeszcze Sound Alcove, a za chwilę dołączą do niego Tamte Dni od Dalekiej Fali.

Słuchamy właśnie Daleka fala i Tamte dni, a ten numer ma w sobie coś miękkiego i trochę zamyślonego. Zostańcie z nami, bo za moment tempo anteny popłynie dalej, już w kolejnym muzycznym oddechu.

A my domykamy tę chwilę dokładnie na granicy. Za moment posłuchacie Lion's Legacy i Path of the Lion.

To był Lions Legacy i Path of the Lion, a my domykamy ten moment dokładnie z końcówką utworu. Za chwilę na antenie winylowe ziomki i pomarańcze.

0: Życie miasto ściochoce.
1: To był winylowe ziomki i pomarańcze, a my zostajemy jeszcze na tej miękkiej, letniej lucie. Za chwilę będzie trochę miejsca na kolejne dźwięki i na spokojny oddech anteny.

kończymy właśnie ten letni, morski odcinek z Vecchio Capitano i Un Mare che Amo di Più. Zostańcie jeszcze chwilę, bo po drugiej stronie czeka już kolejny muzyczny zakręt.

To był Vecchio Capitano i Un Mare che Amo di più, a teraz przed nami chwila spokojniejszego oddechu. Za moment popłynie spa i Todo en Paz.

to był spa i to do en pas. A my zostajemy jeszcze przez moment w tym spokojnym, lekkim nastroju. I dokładnie za chwilę wrócimy już z kolejnym muzycznym krokiem anteny.

i todo en paz. A ta chwila płynie dalej, bardzo miękko i spokojnie. Za moment usłyszycie Sound Alcove i That Night in Nola. Holding stories yet to be told.

Był Sound Alcove i That Night in Nola, a my zostajemy jeszcze chwilę przy tym nocnym, jazzowym oddechu. Zostańcie z nami, bo o pełnej godzinie wjedzie Efkot.

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć drodzy słuchacze, witam Was Radio Synteza w ten ciepły czwartek, 16 lipca 2026 roku.
2: Cześć Igor, tak, na zewnątrz jest naprawdę pięknie. Wiesz, co jest wspólnego z imieninami Marii?
1: Nie wiem co?
2: Marii zawsze noszą kwiaty. Tak więc, Nariu, bądź gotowa na niezły bukiet.
1: Haha, dobre. A poza tym słyszałeś, że dzisiaj swoje imieniny ma także Eustachy?
2: Eustachy? To imię brzmi jak z jakiejś starej książki. Myślisz, że dziś będą jakieś przyjęcia?
1: Możliwe. A propos, mamy lato. Idealny czas na imprezy na świeżym powietrzu.
2: No właśnie. I można korzystać z każdej chwili. Lato, plaża, grill. Co jeszcze?
1: No i lody. Takie klasyczne lato bez lodów to jak zebranie bez gości.
2: O, też uwielbiam lody. Masz jakiegoś ulubionego smaka?
1: Zdecydowanie. Waniliowy. A ty?
2: Ja preferuję mango. Słodki smak lata.
1: A jak z pogodą? W Warszawie mamy 25 stopni. Ideale do spacerów.
2: I tylko lekki wiatr. Kraków za to na 22, a Gdańsk nieco chłodniej, bo 20.
1: Piękne warunki. Kto by pomyślał, że lipiec tak nas rozpieszcza?
2: Zgadzam się. Dziękujemy, że byliście z nami we Fkocie.
1: Tak, pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał na YouTube.
2: I już za chwilę znowu wracamy z muzyką. Zostańcie z nami.

To był winylowe ziomki i pomarańcze. A my jeszcze przez chwilę zostajemy w tym lekko zaczepnym, pogodnym rytmie. Za moment usłyszycie leniwe poranki i niech będzie.

To były leniwe poranki i niech będzie. A ten poranek dalej płynie nam miękko i bez pośpiechu. Zostańcie z nami, bo o 13:00 spotykamy się na Ewkocie.

To był Ace Sparrow i Talizman, historia skafandra. A my za chwilę przepłyniemy dalej. Spokojniejszy, bardziej zamyślony nurt. Za moment Zonder i Desiderata Hermana.

od Zonder i Desiderata Erlana. A ten spokojny ton jeszcze przez chwilę zostaje z nami. Zostańcie blisko, bo o 13:00 wraca EFKOT.

płyniemy dalej, spokojnie i z uśmiechem, pod ten lekko kosmiczny klimat. Zostańcie z nami, bo w Radiu Synteza naprawdę lubimy takie muzyczne zakręty.

To był Klub 24 i UFO, a za chwilę Karma dla kota i Zostań. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze sporo dobrej muzyki.

ochota i zostań jeszcze z nami przez chwilę, bo ten numer niesie taki ciepły, miękki oddech dnia. Za moment leniwe poranki.

gra dla nas, leniwe poranki i niech będzie, a ten początek ma w sobie coś bardzo letniego i lekkiego. Zostańcie z nami, bo za chwilę znów posłuchamy, jak ten dzień układa się nam w muzykę.

Zostajemy jeszcze chwilę przy letnim, lekkim nastroju, a za moment dołożymy do tego odrobinę historii. Tego dnia w roku 1789 zmarł Domenico Caracciolo.

To był Static Lovers i Turn Me On, a po chwili wskakuje Standard i Po co ci strach? Trzymajcie się z nami, bo zaraz muzyka doda nam trochę odwagi.

to był Standard i Po co ci strach. A ten numer naprawdę dobrze niesie ten popołudniowy rytm. Zostańcie z nami, bo za chwilę znów dołożymy coś, co doda nam oddechu.

To był Hell House i Wow, a za chwilę zabrzmi Sound Alcove i That Night in Nola. Zostańcie z nami, bo wieczór coraz bardziej układa się w ten ciepły, jazzowy

0: Końcówka tego dnia robi się już miękka i spokojna. A w Warszawie mamy 26,3 stopnia. Sucho i z lekkim północno-zachodnim oddechem wiatru. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejną porcją dźwięków, które dobrze się dziś układają.
1: Też ma się kręci, kurz na bitach. Zeta magnetyczna pamięta każdy przypał.

0: bo zegar to tylko beat, reszta to fale. Światło sodowe robi aurę na twarzach.
1: Końcówka tego wieczoru płynie nam już bardzo miękko, a my dokładamy do niej radiosynteza. Za chwilę usłyszycie nowe

Jest po 12:33, a więc wchodzimy już w ten spokojniejszy popołudniowy rytm. Imieniny obchodzą dziś Marii, Benity i Eustachego, więc przesyłamy im od nas serdeczne życzenia. A po chwili muzyka popłynie dalej, z daleką falą i tamtymi dniami.

To był Daleka Fala i Tamte Dni, pięknie domykające ten spokojny, popołudniowy fragment, a my zostajemy jeszcze chwilę w takim miękkim nastroju, po czym zaraz przeniesiemy się dalej z dźwiękiem, który lubi nocne światła i ciche ulice.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. A ten nocny klimat naprawdę ładnie trzyma dziś antenę. Za chwilę dołożymy jeszcze trochę wspomnień i miękkiego grania. A o 13:00 spotkamy się też z Efkotem, więc zostańcie z nami.

0: to była muzyka, która zostawia po sobie trochę ciszy i trochę wspomnień. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo przed nami dalszy ciąg tego miękkiego popołudniowego grania i zaraz też F-Kot o pełnej godzinie.
1: Też ma się kręci, kurz na bitach, zeta magnetyczna pamięta każdy przypał.

0: bo zegar to tylko beat, reszta to fale. Światło sodowe robi aurę na twarzach, każdy blok jak...
1: To był Daleka Fala i Tamte Dni. A ten kawałek ładnie zostawia przestrzeń między jednym oddechem a drugim. Zaraz do usłyszenia kolejny dźwiękowy przystanek, a o 13 spotkamy się

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy Was w czwartek, 16 lipca 2026 roku.
2: Cześć, mamy godzinę 12:46. Idealnie na lekką rozmowę przy dobrej muzyce.
1: Dokładnie, z tej okazji, słuchajcie, mam dowcip. Dlaczego kalendarz jest zawsze szczęśliwy?
2: Nie mam pojęcia, czemu.
1: Bo ma tyle dni liczących się.
2: Klasyk. A ja się właśnie zastanawiałem, czy wiedziałeś, Igor, że dzisiaj imieniny obchodzą Maria, Benita i Eustachy?
1: O tak, to ładne imiona. Ja zawsze lubię Marię. Wiesz, jestem ciekaw, czy wiesz, kogo jeszcze urodziliśmy 16 lipca?
2: No jasne, na przykład Ruben Blades, panamski piosenkarz. A także w tym dniu urodził się Barnard Hughes, amerykański aktor.
1: Oj tak, sporo ciekawych osobistości. A gdyby tak jeszcze powspominać wakacje, to świetny czas na plażowanie.
2: Tak, w końcu lato w pełni. W stolicy mamy dziś 26,3 stopnia Celsjusza.
1: A w Krakowie 22,9. A jak z Gdańskiem?
2: Tam mamy 20,9. Idealna pogoda na lody.
1: O tak. Lody to świetny pomysł na upał. A ja bym z chęcią zjadł jakąś owocową.
2: Dzięki, że byliście z nami w naszym F-kocie. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube, bo czeka tam na Was sporo fajnej muzyki.
1: Tak jest, do usłyszenia wkrótce, a teraz wracamy do muzyki. Radio Sent

0: To był Ace Sparrow i Radiosynteza, a ten utwór ładnie domyka nam ten popołudniowy fragment anteny. Zostańcie jeszcze z nami, bo za chwilę skakujemy w kolejne granie, a potem już tylko krok do FKOT.
1: Taśma się kręci, kurz na bitach, kaseta magnetyczna pamięta każdy przypał.

To był Szum Winylów i Radio Synteza, a my zaraz zrobimy miejsce na kolejne dźwięki. Zostańcie z nami, bo jeszcze dziś wrócimy do Was z F-Kotem i dalej będziemy płynąć przez to popołudnie.

Był Ace Sparrow i Radiosynteza. I teraz już tylko płynnie zostajemy w muzyce, a po niej wrócimy do Was z kolejnym wejściem.

0: That night in Nola. A my za moment oddamy Wam jeszcze więcej muzyki, żeby ten popołudniowy rytm płynął spokojnie i bez pośpiechu.
1: Yo. Też ma się kręci, kurz na bitach. Kaseta magnetyczna pamięta każdy przypał.

Był szum winylów i radiosynteza. Zostańcie jeszcze chwilę, a my już zaraz wrócimy z kolejną porcją grania i spokojnie poprowadzimy.

To był Ace Sparrow i Radiosynteza. A my zostajemy jeszcze chwilę przy tym spokojnym, popołudniowym rytmie i zaraz wrócimy z kolejnym muzycznym oddechem.

0: To był Sound Alcove i Dead Night in Nola. Zostańcie z nami, bo za chwilę dorzucimy kolejną porcję muzyki i będziemy już bardzo blisko F-kotu.
1: Yo. Taśma się kręci, kurz na bitach. Zeta magnetyczna pamięta każdy przypał.

To był szum winylów i radiosynteza. A my za chwilę wrócimy z kolejnym muzycznym oddechem i będziemy już wypatrywać F-Kotu.

tej chwili gra dla nas Esparrow i Wakacyjny romans, a przed nami jeszcze trochę ładnego letniego grania. Domingo, o, dzięki za wiadomość. Nie zacięła nam się płyta, tylko po prostu trzymamy dobry radiowy klimat, ale obiecuję, że jeszcze dziś podrzucimy wam coś innego.

0: nosi pod serce.
1: To był Asparrow i wakacyjny romans, a za chwilę wrócimy z Szum Winylów i Radiosynteza. Trzymajcie z nami ten letni rytm jeszcze przez moment.
2: Yo. Taśma się kręci, kurz na bitach. Kaseta magnetyczna pamięta każdy przypał.

to był Szum Winylów i Radiosynteza. A po tej chwili wracamy jeszcze na letnią falę z Esparą i wakacyjnym romansem.

środku tego letniego grania warto czasem po prostu odetchnąć i złapać ten radiowy spokój. A jeśli macie ochotę wrócić do nas później, znajdziecie nas w sieci na radio-synteza.pl.

Słuchamy właśnie Sound Alcove i That Night in Nola. A ta chwila ma w sobie coś bardzo filmowego i spokojnego. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze trochę muzyki, a za moment wrócimy już z F-Kotem.

To był St. Alkow i That Night in Nola. Po Epcocie wrócimy już z Ace Sparrow i Radiosynteza. Zostańcie z nami, zaraz znów będzie muzycznie i na żywo.

To był Ace Sparrow i Radio Synteza. A za chwilę wrócimy jeszcze na chwilę z Sound Alcove i That Night in Nola. Zostańcie z nami, bo przed nami dalej ładny, spokojny kawałek dnia.

To był Sound Talkov i That Night in Nola. A po tej spokojniejszej chwili wrócimy jeszcze z Esparą i Wakacyjnym Romansem. Zostańcie z nami, bo EFKOT już naprawdę blisko.

tle jeszcze trzyma nas Ace Sparrow i Wakacyjny Romans, a to dobry moment, żeby po prostu płynąć dalej z muzyką. Za chwilę pełna godzina i F-Kot, więc zostańcie z nami jeszcze.

Jeszcze chwilę płyniemy z Ace Sparrow i Wakacyjnym Romansem, a potem już wskakujemy w Epcot o pełnej godzinie. Zostańcie blisko, bo zaraz będzie moment na małą radiową niespodziankę.

0: Cześć, cześć słuchacze. Witamy w dzisiejszym F-kocie. Mamy czwartek, półmetek tygodnia.
1: Cześć Igor. No właśnie, czwartek, idealny dzień na małe podsumowanie.
0: A właśnie, wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Maria, Benita i Eustachy?
1: No, to dzisiaj przypada święto wszystkich, którzy się noszą z tymi imionami. Ale Igor, powiedz mi, co mówi pracująca Maria do Eustachego, kiedy spóźnia się na imieniny?
0: Nie wiem.
1: Maria, wiesz, to nie są imieniny na 100 lat.
0: Haha, klasyczny suchar. To mi poprawiło humor.
1: A wiesz, że lato trwa w najlepsze? Jakie plany na wakacje?
0: Myślę, że grillowanie z przyjaciółmi to zawsze dobry pomysł. A ty, Piotrek?
1: Myślę o wyjeździe w góry. Orzeźwiający szlak to coś, co mi w duszy gra.
0: I dobrze, świeże powietrze zawsze cieszy. A jeśli o pogodzie mowa...
1: Czy mi się zdaje, czy Warszawę dzisiaj grzeje na dobre? Mamy teraz 27 stopni.
0: Tak, dokładnie. W Krakowie nieco mniej, bo 24, a w Gdańsku już całkiem chłodniej, bo 20.
1: No cóż, każda lokalizacja ma swoje plusy, ale w końcu klimat to osobny temat.
0: Dokładnie tak. Dzięki Wam, słuchacze, za wspólny F-kot. Mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście.
1: Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube i do dalszego słuchania.
0: Czas na muzykę. Pozdrawiamy.
1: Do usłyszenia.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. A za chwilę podamy Wam jeszcze A Sparrow i Wakacyjny Romans. Zostańcie z nami, bo muzyka jeszcze chwilę zostaje.

Jest już po 14, a muzyka dalej płynie nam gładko i bez pośpiechu. Zostańcie z nami, bo jeszcze trochę dobrego grania przed nami. Jednym z

0: serca.
1: Domingo, o dzięki za ciepłe słowo. Miło, że jesteście z nami i że muzyka umila popołudnie. To był Ace Sparrow i wakacyjny romans. A my za chwilę wrócimy z kolejnym radiowym oddechem.

Wildtek i Cut the Rope płyną nam teraz w tle, a my łapiemy ten spokojniejszy popołudniowy rytm. Zostańcie z nami jeszcze chwilkę, bo zaraz wrócimy do anteny.

To był Wildtek i Cut the Rope. A za chwilę wrócimy z Ace Sparrow i Radio Syntezem. Zostańcie z nami, bo po południu jeszcze gra.

To był Ace, Perol i Radiosynteza. Dzięki, że jesteście z nami w ten czwartkowy, popołudniowy czas. My jeszcze chwilę zostajemy przy muzyce,

Christian i Passed Away. A za chwilę zagramy Na Czas i Wiesz. Zostańcie z nami, bo zaraz płynnie przechodzimy dalej.

to był Na czas i wiesz, a potem popłyniemy dalej z Sound Alcove i That Night in Nola. Zostańcie z nami, bo wieczór lubi takie granie.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. Zostajemy jeszcze na chwilę przy tym ciepłym, wieczornym nastroju. A za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. Zanim skoczymy dalej, mały radiowy oddech i już za chwilę wrócimy do muzyki.

To był Wild Theft i Cut the Rope. A potem wrócimy Ace Sparrow i Radiosynteza. Zostańcie z nami, bo ten wieczór jeszcze trzyma tempo.

To był Ace Sparrow i Radiosynteza. Zostańcie jeszcze z nami, bo po tej piosence nie zwalniamy ani na chwilę.

To był Ace Paro i Radiosynteza. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment popłyniemy dalej, już w spokojniejszym, bardziej jazzowym nastroju.

Miło, że jesteście z nami w to czwartkowe popołudnie. Muzyka płynie spokojnie, a my zostajemy przy tym cieplejszym, radiowym nastroju. Bez pośpiechu, dokładnie

0: Full Wypas i Andrzeju. A dalej mamy jeszcze trochę muzyki w tym łagodnym popołudniowym tempie. Zostańcie z nami.
1: Nie denerwuj się.

To był Deszczowe ulice i Credo. Zostańcie z nami, bo za chwilę, dokładnie o pełnej godzinie, wjedzie Efkot, a my wrócimy od razu

Za chwilę będzie z nami Leniwe Poranki i Niech Będzie. A jeśli czekacie na F-Kod, to już naprawdę blisko, dokładnie o 15 zabrzmi.

Zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo muzyka płynie dalej. I to bardzo przyjemnie. A dokładnie o 15:00 wjedzie

0: Życie miastość owoce, jak winogron łotyki, nie unikam pracy jak...
1: To były winylowe ziomki i pomarańcze, a my lecimy dalej już z nowym kawałkiem i z myślą o Efkocie o 15:00.

jazz storia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, bydło

Był Bzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie. Zostańcie z nami, bo zaraz wracamy do dalszej muzyki, a o pełnej godzinie czeka nas jeszcze F-Kot.

0: Zawsze mówi do zobaczenia.
1: Klasyczny suchar. Wiesz, na pewno wywołał uśmiech u naszych słuchaczy.
0: A tak przy okazji, co sądzisz o lipcowych wakacjach? Cudownie jest być na świeżym powietrzu.
1: Zgadzam się. Czas na grillowanie, pikniki i długie spacery nad wodą.
0: Właśnie. Albo wyjazdy w góry, gdzie można odetchnąć świeżym powietrzem.
1: To prawda. I wiesz, w sumie to przy tej słonecznej pogodzie...
0: Powiem ci, że w Warszawie mamy dziś temperaturę 27 stopni, a w Krakowie jest 26.
1: A w Gdańsku sporo chłodniej, tylko 21. Ale za to wiatr piękny.
0: Czas na podsumowanie. Dzięki, że byliście z nami we Wkocie.
1: Zaraz wracamy do muzyki. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału na YouTube.
0: Do usłyszenia.
1: Cześć. Radio

To był Static Lovers i Turn Me On. A po F-kocie lecimy dalej z muzyką, już z kolejnym numerem w kolejce.

To był Ace Perel i Radio Synteza. Zostańcie z nami, bo radio płynie dalej, a przed nami jeszcze sporo dobrego grania.

To był Sercem Miasta i Warszawo, a my lecimy dalej, spokojnie i bez pośpiechu, z muzyką, która niesie popołudnie.

na czas i wiesz, zostajemy jeszcze chwilę przy tej spokojniejszej linii, a potem podamy Wam coś nowego na dalszą drogę.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

To był Na Czas i Na Razie. A my lecimy dalej z muzyką, która jeszcze przez chwilę będzie nam towarzyszyć w tym popołudniu.

To był Karma dla kota i Przytul go. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo po tej miękkiej końcówce popłyniemy dalej w spokojnym rytmie.

To był na czas i wiesz. A my zostajemy w tym spokojnym, popołudniowym rytmie jeszcze chwilę z wami i jeszcze chwilę z muzyką.

to był na czas i na razie. Zostajemy jeszcze przez chwilę przy tym spokojnym nurcie, a potem dociągniemy dalej muzyką, która dobrze niesie to popołudnie.

To był Karma dla kota i Przytul go. A my płyniemy dalej, spokojnie, bez pośpiechu, z muzyką, która jeszcze chwilę posiedzi z

To był Sound Alcove i That Night in Nola. Zostańcie jeszcze z nami, bo ten wieczorniejący klimat pięknie niesie dalej, krok po kroku, nuta po nucie.

to był Daleka Fala i Poranek, a teraz już miękko wchodzimy w kolejny muzyczny oddech, trochę spokojniej, trochę bliżej wieczoru.

to był Brzdęk Nadbrzeża i Dama Flisak. Zostańcie jeszcze przez moment, bo za chwilę kolejne ciepłe brzmienie wejdzie już bez pośpiechu, dokładnie tak, jak lubimy na tej antenie.

spa i todo en paz. A teraz zostawiamy sobie jeszcze odrobinę ciszy między nutami, zanim ruszymy dalej z kolejnym spokojnym.

Desiderata Hermana. Zostawiamy sobie jeszcze chwilę tej miękkiej, spokojnej przestrzeni, a po niej popłyniemy dalej z kolejną nutą na naszej antenie.

Historia gra. Jazz historia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Taros jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz.

Desiderata, Ormana. I już za chwilę dalej popłyniemy tym samym spokojnym nurtem, bez pośpiechu, ale z dobrym radiowym oddechem.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie. A po chwili zostajemy jeszcze w tym nocnym, spokojnym nastroju, dokładnie tam, gdzie najlepiej brzmi miękka muzyka. Holding stories yet to be told.

To był Sound Alkoff i That Night in Nola. A po chwili noc zrobi się jeszcze odrobinę jaśniejsza. Zostańcie z nami.

jest kwadrans po 15, a za nami już trochę spokojnego grania, które dobrze niosło to popołudnie. Przed 16 mamy jeszcze FKOT, więc zostańcie z nami, bo zaraz zrobi się tu naprawdę radiowe.

To był Ecstasy i Tonight Remaster 2026. A my za chwilę domkniemy ten spokojny fragment dnia i zostaniemy razem już do FKOT-u o 16:00.

Jest 15 po 15, w Warszawie ciepło, jak na lipiec, 4,2 stopnia, sucho i niemal bez wiatru. Za chwilę wrócimy z kolejnym spokojnym wejściem, a o 16 czeka nas Efkot. Zostańcie z nami.

był Deszczowe ulice i Credo. Za chwilę jeszcze odrobina spokojnego grania, a o pełnej godzinie spotykamy się z Ewkotem. Zostańcie z nami.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć kochani, w czwartek 16 lipca witamy Was w eterze Radia Synteza.
2: Zgadza się, tu Piotr, a dzisiejsza pora to idealny moment na małe, relaksacyjne przyjemności.
1: A ja mam dla Was dowcip. Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
2: No czemu?
1: Bo zawsze ma wiele wentylatorów.
2: Suchar jak ta lala, Igor. No właśnie, takie komputery to przyszłość.

0: W Warszawie mamy teraz 28,4, a w Krakowie 26,8.
1: A Gdańsk? Jak tam nad morzem?
0: W Gdańsku temperatura to 20 stopni. Idealnie na spacer po plaży.
1: Super. To może jakieś pomysły na spędzenie wolnego czasu nad morzem?
0: Pewnie. Można zrobić piknik albo poleżeć na plaży z dobrą książką.
1: Ale też warto zasmakować w owocach morza. A teraz czas na zakończenie naszego EFKOT-u.
0: Tak. Wielkie dzięki za wspólne chwile. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał YouTube.
1: I wpadajcie do nas na kolejne audycje. Teraz zapraszamy do muzyki. Ready!

Registers i Life is a Tide. Dzięki za wiadomość, słuchamy Was uważnie. Po F-kocie wrócimy już z kolejnym spokojnym kawałkiem.

To był Registers i Life is a Tide. Za moment zostaniemy już z nowym kawałkiem i po Efkocie wrócimy do Was

0: To był Mechanika i Panie Majster.
1: Tak, a to muzyka idealna do garażu. Czajcie? Jak wyjeżdżać. W rytmie.
0: Dokładnie. Można by było na ten dźwięk robić porządki w każdym warsztacie.
1: I jeszcze przy tej melodii zniknęłyby wszystkie brudne narzędzia.
0: A potem wyskoczyć z garażu z uśmiechem na twarzy.
1: No i w takim właśnie klimacie zostawiamy Was na chwilę.
0: Za moment wracamy po ciszy z kolejnym spokojnym numerem.

Słyszycie, jak pięknie ta muzyka niesie się w tle, prawie jak wieczorny oddech miasta. My zostajemy tu z wami jeszcze chwilę, a potem wrócimy już z kolejnym spokojnym wejściem.

0: Cześć Piotrze, cześć słuchacze. Słuchamy teraz Dalekiej Fali i Tamtych Dni. To miły, spokojny numer, idealny na chwilę oddechu.
1: Dokładnie, Igor. Jeszcze lepiej brzmi w drodze. Daje energię, żeby dobrze przejechać przez ten dzień.
0: Zgadzam się. Wspaniale. To wszystko łączy się w jedną całość.
1: A muzyka potrafi zdziałać cuda. To fakt.
0: I właśnie w tym momencie Radio Synteza. Znajdziecie nas na radio-synteza.pl.
1: A teraz zanurzmy się w dźwięki Dalekiej Fali.

0: To był Dystopia i Cebulowy.
1: Taki numer potrafi człowieka wyprostować na resztę dnia.
0: Dokładnie, bez dwóch zdań.
1: Czujesz to całe pozytywne wibracje?
0: Oczywiście, po takim utworze można przenosić góry.
1: A więc chwyćcie dzień za rogi, słuchacze.
0: Niech to będzie dobry impuls na dzisiaj.
1: Wyciągajcie energię z tej muzyki i...

0: To był Brzdęk Nadbrzeża i Dama Flisak.
1: O, taka nadbrzeżna energia idealnie pasuje do popołudnia.

0: Czas na pożegnanie z naszym porannym programem Daleka Fala i Poranek. Cieszymy się, że byliście z nami.
1: To prawda, Igorku. Taki poranny tytuł doskonale przeprowadza przez resztę dnia.
0: Mam nadzieję, że z naszymi dźwiękami dobrze rozpoczęliście dzień.
1: I że macie mnóstwo energii na popołudniowe wyzwania.
0: Zaraz usłyszycie piękną muzykę z naszej kolejki.
1: Do usłyszenia wkrótce.

0: zbliżamy się do końca dzisiejszego programu. Deszczowe ulice i Credo zostaną z nami na zawsze.
1: Tak, to idealny numer na chwilę z kawą w dłoni.
0: Zgadzam się, lubię go słuchać, gdy myślę.
1: To świetny moment na wspomnienia, prawda?
0: Dokładnie. Muzyka potrafi przenieść nas w czasie.
1: I przywołać emocje to chyba magia, nie?
0: Zdecydowanie. No to co? Czas pożegnać się.
1: Tak. Dziękujemy za dzisiaj. Oby więcej takich chwili.
0: A teraz zapraszam na deszczowe ulice i Credo.
1: Niech ta muzyka towarzyszy Wam w myślach.

0: Zonder i Desiderata Hermana. To naprawdę piękna kompozycja.
1: Zdecydowanie. Taka muzyka zostawia trochę miejsca na własne myśli.
0: Tak, wciąga w inny świat, prawda? Otwiera na refleksję.
1: Dokładnie. Czasem warto się zatrzymać i pobyć sam na sam z dźwiękami.
0: Czasami jedna melodia potrafi zmienić cały dzień, nieprawdaż?
1: A jak zainspiruje, to już w ogóle mamy czystą magię.
0: Naprawdę. Muzyka to taka cudowna terapia dla duszy.
1: Każdy dźwięk niesie swoją historię, którą możemy odkrywać.
0: Również dla nas, dla słuchaczy. Dziękujemy, że jesteście z nami.
1: Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło.

0: A więc zbliżamy się do końca naszej audycji. Czas na ostatnie dźwięki dzisiaj.
1: Tak, i to jakie dźwięki, Igor? Zawsze są emocje.
0: Zaraz zabrzmią Daleka fala i Tamte dni. Czas na nostalgię.
1: Słuchajcie, to utwory, które zostawiają po sobie miękki ślad w sercu.
0: A to niezwykle ważne, szczególnie w tych czasach.
1: Dokładnie, zdecydowanie warto otaczać się takimi melodiami.
0: Dziękujemy, że byliście z nami.
1: Do usłyszenia w przyszłości.
0: A teraz muzyka.

Przy okazji 16 lipca 1938 zmarł Giulio Serafini, włoski kardynał. A u nas spokojny, płynący wieczór, dokładnie taki, w jakim dobrze się słucha

Dziś imieniny obchodzą Maria, Benita i Eustachy, więc wszystkiego najlepszego dla solenizantów. A my płyniemy dalej, spokojnie, z muzyką, która dobrze robi na wieczór.

16 lipca 1955 urodził się Michel Pansart, francuski duchowny katolicki. A my zostajemy w tym spokojnym, lekko zamyślonym nastroju. Dokładnie takim, który dobrze niesie się przed wieczorem.

był Deszczowe ulice i Credo. Zostajemy jeszcze chwilę w tym miękkim, spokojnym nastroju, bo przed nami kawałek, który dobrze niesie popołudnie. A gdy opadnie ostatni dźwięk, wrócimy już

To był Leniwe Poranki i Niech Będzie. I zostajemy jeszcze przez chwilę w tym ciepłym, lekkim, popołudniowym flow, które dobrze niesie się aż do pełnej godziny. Za moment czeka nas Efkot, więc zostańcie z nami.

To był Leniwe poranki i Niech będzie. Za chwilę popłyniemy w spokojniejszą, bardziej refleksyjną stronę, bo przed nami Desiderata Hermana od Sondera. A o pełnej godzinie wraca też Efkot, więc zostańcie z nami jeszcze chwilę.

To był Zonder i Desiderata Hermana. I właśnie w takich chwilach najlepiej trochę zwolnić, złapać oddech i zostać przy spokojnej muzyce jeszcze przez moment. Za chwilę wracamy z czymś, co pozwoli nam miękko przejść dalej.

0: Wiesz, Piotrze, czasami muzyka potrafi naprawdę zwolnić popołudnie.
1: No właśnie. I to nie tylko my, ale nawet kawa by się nie spieszyła.

0: zatrzymują na moment.
1: Aż chce się wziąć głęboki oddech, usiąść wygodnie i po prostu słuchać.
0: Prawda? Muzyka ma moc tworzenia nastroju, który pozwala się zrelaksować.
1: No i przy jej dźwiękach nie ma miejsca na pośpiech. Co w planach na 17?
0: Będziemy mieć świetny F-kot, a muzyka na pewno będzie wyjątkowa.
1: Zapraszamy wszystkich do zostania z nami. Będzie się działo.
0: Dokładnie. Oddech na chwilę, a potem w muzyczną podróż.
1: Nie odchodźcie nigdzie. Zostajemy na antenie.

Zostańcie jeszcze chwilę przy tym cichym, miękkim nastroju, bo on naprawdę dobrze robi temu popołudniu. Za moment wraca tu Epcot, więc jeśli macie kubek pod ręką, to teraz jest ten moment, żeby go spokojnie dopić. I oczywiście nie odchodźcie daleko od Radia Synteza.

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć. Dzień dobry, drodzy słuchacze Radia Synteza. W czwartek, 16 lipca, mamy piękne popołudnie.
2: Tak jest. A o tej porze roku to idealny moment na małe żarty. Słyszałeś o pułkowniku, który miał imieniny? Mówił, że organizuje wielki bal, bo chce, żeby wszystkie gwiazdy były w jednym miejscu.
1: Trochę z przymrużeniem oka, co? No w końcu pułkownicy lubią mieć kontrolę. Zresztą imieniny dziś obchodzą Maria, Benita i Eustachy.
2: Ile osób zna Eustachego? Ha, właśnie. Przypomniałem sobie, że Jezus miał też brata o tym imieniu. Chyba stąd się to bierze.
1: A propos lipca, piękna pora roku, pełna wakacyjnych przygód.
2: Idealna pora na podróże. Planujesz gdzieś wyjechać, Igor?
1: Zobaczymy, może nad morze.

Death Zodiac gra. O, Londo, Kubryk, to wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz.

To był Leniwe Poranki i Niech Będzie. I zostajemy jeszcze chwilę w tym spokojnym, ciepłym nastroju, bo on naprawdę dobrze prowadzi dalej. Tu Radio Synteza.

To był Leniwe poranki i niech będzie. A teraz już miękko płyniemy dalej. Bez pośpiechu. Dokładnie tak, jak lubi to popołudnie. Zostańcie z nami.

Brzdęk Nadbrzeża i Dama Flisak. A przed nami jeszcze chwila spokojnego oddechu, już bez pośpiechu, dokładnie w takim rytmie, jaki lubimy na popołudnie. Zostańcie z nami.

Miłe pozdrowienia do nas od Komorra. Dziękujemy serdecznie. A co do nowości, to spokojnie. Też się pojawią, ale teraz zostajemy przy tym ciepłym, płynnym nastroju popołudnia. To był Spa i Todo en Paz.

miłe dzięki za wiadomość od Komorra. Zapisujemy ją sobie w pamięci. A my lecimy dalej w tym popołudniowym spokoju z muzyką, która po prostu dobrze się niesie. Tu Radio Synteza.

kojarzymy właśnie ten spokojny, toruński zakątek popołudnia. A zaraz po nim popłynie coś, co pięknie trzyma ten miękki, ciepły rytm anteny. Zostańcie z nami.

po sobie lubi zostawić właśnie taki ślad. Miękki i lekki. I dokładnie w tym kierunku płyniemy dalej. Bez pośpiechu, z muzyką na pierwszym planie. Zostańcie z nami.

to był spa i to do and pass. A po tej chwili zostaje nam jeszcze odrobina ciepła na kontynuację wieczoru, już bez pośpiechu i z dobrym muzycznym oddechem. Zostańcie z nami.

Muzyka układa się nam dziś w bardzo spokojny, płynny wieczór. Zostajemy więc w tym nastroju jeszcze chwilę, bez pośpiechu, z miękkim przejściem między utworami. Tu Radio Synteza.

To był dobry, spokojny fragment popołudnia na antenie. Dziś w kalendarium ciekawostka. 16 lipca urodził się George McGovern, amerykański polityk i senator. A my wracamy zaraz do muzyki, żeby ten wieczór płynął dalej równo i miękko.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

prosta, tak jak rytm. A za chwilę zostajemy jeszcze chwilę w tym lekkim, pogodnym rytmie i podkręcamy wieczór kolejnym numerem. Zostańcie z nami.

Słuchamy teraz winylowych ziomków i pomarańczy. Tak na lekko, z tym uśmiechem, który dobrze robi na popołudnie. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami i napiszcie, skąd nas słyszycie. Radio Synteza. Radio

poziomki i pomarańcze, a po chwili wskakujemy w nocniejszy, bardziej klubowy klimat z Sound Alcove i That Night in Nola. Zostańcie z nami, bo wieczór dopiero się rozkręca.

0: Czy czujesz, Piotrze, jak ten wieczór staje się coraz bardziej nastrojowy? W powietrzu unosi się przyjemny chłód, który nadchodzi po zachodzie słońca.
1: Oj, czuję. To idealny moment, żeby zwolnić, usiąść i po prostu nacieszyć się chwilą.
0: Zgadza się. A może po prostu docenić ten spokój? Czasem warto na chwilę się zatrzymać.
1: Dokładnie. I wiesz co? Muzyka to najlepsza mapa do domu. Kto potrzebuje GPS, jak ma to piękne brzmienie?
0: No właśnie. Jak słyszysz ulubiony kawałek, to najchętniej wracasz do miejsca, gdzie się czujesz dobrze.
1: A wiesz, że niektóre nuty mają magiczną moc? Potrafią przypomnieć razy sprzed lat.
0: To prawda, muzyka łączy pokolenia i chwile.
1: I to jest piękne. Czyli wieczór jest idealny na muzyczne podróże.
0: Zdecydowanie zapraszamy naszych słuchaczy, by zostali z nami na dłużej.
1: Bo to przecież radiosynteza. A teraz czas na kolejną melodię.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. A po chwili Noc dopisze swój własny refren z Ecstasy i Tonight Remaster 2026. Zostańcie z nami, bo ten wieczór jeszcze ma kilka kart do odkrycia.

Wieczór płynie spokojnie, a my dokładamy do niego jeszcze jedną myśl z kalendarium. Tego dnia w 2014 zmarł Szymon Szurmi. Aktor i reżyser, postać bardzo związana z polską kulturą. Za moment muzyka znów weźmie głos, więc zostańcie z nami.

To był Ecstasy i Tonight Remaster 2026. Zaraz po nim popłynął Daleka Fala i Tamte Dni. Miękko i trochę z nostalgią. Zostańcie z nami, bo ten wieczór lubi takie spokojne zejścia.

To był Ecstasy i Tonight Remaster 2026. My za moment przejdziemy dalej w spokojniejszy, bardziej nostalgiczny nurt tego wieczoru. Zostańcie z nami, Radio Synteza.

To był Daleka Fala i Tamte Dni. A zaraz po nim miękko wejdzie Leniwe Poranki z piosenką Niech będzie, żeby ten wieczór jeszcze trochę odetchnął. Zostańcie z nami, bo

Zostańcie jeszcze przy tym spokojnym biegu wieczoru, bo po chwili zrobi się trochę bardziej refleksyjnie z Zonder i Desideratą Ermana, a o 18:00 spotkamy się też z Efkotem, więc trzymajcie się blisko radia.

To był Zonder i Desiderata Hermana, a za chwilę Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie, żeby ten wieczór nadal płynął spokojnie, bez pośpiechu. Zostańcie z nami, a o 18:00 wjedzie jeszcze Epcot.

0: Jazz Soria gra.
1: A my płyniemy dalej, spokojnym nurtem, bez pośpiechu, tak jak lubi ten wieczór. Za chwilę brzdęk nadbrzeża i kto wie gdzie, a o pełnej godzinie wpadnie jeszcze Efkot.

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, witamy w EFKOCie, czyli fajnym, krótkim odcinku tematycznym Radia Synteza. Dzisiaj czwartek, 15 lipca o godzinie 17.45.
2: Dokładnie, a wiecie, że dzisiaj imieniny obchodzą Maria, Benita i Eustachy? Maria, Benita i Eustachy prawdopodobnie dostaną od swoich bliskich piękne kwiaty.
1: Tak, ale także chciałem powiedzieć, dlaczego Maria nie mogła rozwiązać swojego zadania w matematyce. Bo miała problem z równaniami.
2: O rany, Igor, to już jest naprawdę suchar. Ale niech będzie, w lecie wszystko jest zabawniejsze.
1: A propos lata, jak ci się podoba lipiec? Chciałbyś może na plażę?
2: Zdecydowanie. Słońce, morze, muzyka. Idealnie. Myślisz, że bylibyśmy na topie jako DJ-e?
1: Z pewnością, ale wolałbym być słuchaczem. A pogoda na dziś? W Warszawie 29 stopni.
2: W Krakowie 17 stopni. W Gdańsku jest nieco chłodniej, 20 stopni. Jakie plażowe plany, Igor?
1: Każdy plan z plażą to dobry plan. Dziękujemy, że jesteście z nami we EFKOCie.
2: Tak, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Do usłyszenia. Radio!

To był Ecstasy i Tonight, a my płynnie przechodzimy dalej w nocny, spokojny klimat. Za chwilę daleka fala i poranek, więc zostańcie z nami jeszcze chwilę.

To był Daleka Fala i poranek pięknie niosący ten wieczór. Za chwilę wrócimy z Sonder i Desiderata Hermana, więc zostańcie z nami jeszcze przez moment.

To był Sonder i Desiderata Hermana. Spokojny kawałek na ten wieczór. Zostańcie z nami, za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki.

jesteście z nami ten czwartkowy wieczór. Za chwilę wrócimy do Was z krótką myślą i dalej popłynie muzyka, więc zostańcie jeszcze przez moment.

to był standard i nie wszystko. Dzięki za ten spokojny moment. A za chwilę standard i po co ci strach? Więc zostańcie z nami.

Ten wieczór płynie nam spokojnie, trochę miękko, trochę refleksyjnie. I właśnie o to chodzi. Bez pośpiechu, z muzyką, która dobrze niesie myśli. Więc zostańcie z nami.

To był standard i po co ci strach? Dobrze, że ta chwila wybrzmiała do końca. Za moment wrócimy z daleka fala i tamte dni, więc zostańcie z nami

To był Daleka fala i tamte dni. Pięknie domknęli ten fragment wieczoru. A za chwilę standard i tryb samolotowy, więc zostańcie z nami.

wieczór ma dziś taki spokojny oddech, że aż chce się zostać na dłużej. Jeśli jesteście z nami, to dobrze. Muzyka dalej niesie ten nastrój, a my tylko delikatnie podajemy ją dalej.

Standard i tryb samolotowy i właśnie tak lubimy domykać taki spokojny wieczór, a za chwilę daleka fala i tamte dni, więc zostańcie jeszcze z nami.

Daleka Fala i Tamte Dni pięknie poprowadziły nas przez ten kawałek wieczoru, a za chwilę Standard i Po co ci strach, więc zostańcie z nami.

muzyka dziś prowadzi nas bardzo miękko i bardzo poradiowemu. Dobrze, że jesteście z nami. Zostańcie jeszcze chwilę, bo ten wieczór lubi się rozkręcać spokojnie.

To był Standard i Po co ci strach? Zostaje po nim ten cichy wieczorny ślad. A za chwilę daleka fala i tamte dni. Więc zostańcie z nami.

to była daleka fala i tamte dni. I właśnie tak spokojnie płynie nam ten wieczór, a za chwilę muzyka poprowadzi nas dalej, już bez pośpiechu, więc zostańcie z nami.

To był Kremówki i lubię. I naprawdę przyjemnie niesie ten kawałek, ten letni wieczór. A za chwilę standard i tryb samolotowy. Więc zostańcie jeszcze chwilę z nami.

Muzyka dalej płynie przed nami, spokojnie i równo. Za chwilę znów odezwiemy się do Was, a o pełnej godzinie wjedzie Epcot, więc zostańcie

to był standard i tryb samolotowy i zostaje po nim bardzo radiowy ślad. A za chwilę kremówki i koduje marzenia, a o pełnej godzinie F-Kot, więc zostańcie z nami.

Był kremówki i koduje marzenia i ten refren naprawdę niesie dziś wieczór, a za chwilę Registers i Live Your Life, a o pełnej godzinie wjedzie Efkot, więc zostańcie z nami.

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć słuchacze, witamy Was w Radiu Synteza. Dziś jest czwartek, 16 lipca 2026 roku i mamy godzinę 18.47.
2: Ahoj Igor, tyle się dzisiaj dzieje, słyszałem, że imieniny obchodzą dziś Maria, Benita i Eustachy.
1: No właśnie, a z okazji imienin, co mówi szklanka do drugiej szklanki?
2: Nie wiem co.
1: Czy chcesz się napoić?
2: Haha, klasyk. Dobrze, że nie mówiła o borówkach.
1: Borówki są świetne na latem. Co powiesz na małe przebieranki w owocach?
2: Zawsze, szczególnie gdy są słodkie i soczyste.
1: Dziś jest idealny dzień na piknik. Zwłaszcza z taką pogodą.
2: A propos pogody, jak to wygląda? Toż mamy prawie 30 stopni.
1: Tak, w Warszawie mamy 28,6 stopnia, a w Krakowie nawet 28,2.
2: A Gdańsk nieco chłodniejszy, tylko 20 stopni. Idealnie na plażowanie.
1: A możliwe, że ktoś nas słucha z plaży. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
2: Dzięki, że byliście z nami w tym Ewkocie. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał na YouTube.
1: I do usłyszenia. A teraz oddajemy antenę muzyce.

To był Rocket Science i Miłość, a ten wieczór naprawdę dobrze się niesie. Po chwili zabrzmi Funky Boys i All My Love, więc zostańcie z nami.

to był Funky Boys i All My Love. I chyba można powiedzieć, że ten refren zostaje z nami na dłużej. Po chwili Karma dla kota i Przytul go. Więc zostańcie blisko.

To był Karma dla kota i Przytul go. I ten numer ma w sobie coś bardzo ciepłego. Za chwilę Static Lovers i Turn Me On, więc zostańcie z nami.

To był Static Lovers i Turn Me On, a ten beat jeszcze chwilę po nas zostaje. Za moment wrócimy z Funky Boys i All My Love, więc zostańcie blisko.

To był Funky Boys i All My Love. Pięknie rozgrzali ten wieczór, a zaraz winylowe ziomki i pomarańcze, więc nie odchodźcie daleko.

0: Życie, miastość, owoce, jak winogron, łotyki.
1: To był winylowe Ziomki i Pomarańcze. I ten refren ma w sobie sporo słońca. A za moment leniwe poranki i niech będzie. Więc zostańcie z nami.

był leniwe poranki. I niech będzie. I dokładnie o to chodzi w takim popołudniu. A za chwilę Love Axis i Good Times, więc zostańcie z nami jeszcze trochę.

Love Axis i Good Times. I faktycznie były to dobre chwile. A po nich Registers i Live Your Life. Więc jedziemy.

Jest kwadrans po siódmej, a my trzymamy dziś przyjemne tempo tego popołudnia. Na dziś w kalendarium. W 1769 założono San Diego w Kalifornii, a w 1866 urodził się Aleksander Paszkiewicz. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze sporo dobrego grania.

To był Ace Sparrow i List do męża. I ten utwór zostawił po sobie trochę emocji. A po nim Karma dla kota i Przytul go. Więc zostańcie z nami jeszcze chwilę.

To był Karma dla kota i Przytul go. I zrobiło się naprawdę ciepło. Za chwilę Love Axis i Good Times, więc jedziemy dalej razem.

To był Love Axis i Good Times. I dokładnie tak, lubimy płynne przejścia. Po nim Leniwe Poranki i Niech Będzie. Więc zostańcie jeszcze chwilę z nami.

0: To był Leniwe Poranki i Niech Będzie. I to był bardzo pogodny moment. A przy okazji jesteście z Radiem Synteza, radio-synteza.pl i zostańcie jeszcze chwilę.
1: Mikrofon sprawdzony! Wchodzę w to bez strachu! Tylko jeden cel!

Kończymy właśnie, pokonuje falę, a po tym mocnym numerze wskakuje Fearless Hearts i No Fear. Zostańcie z nami, bo za chwilę jeszcze podkręcimy tempo.

Kończymy właśnie No Fear, a za chwilę Standard i Nie Wszystko. Imieniny obchodzą dziś Marii, Benity i Eustachego, więc wszystkiego dobrego dla Sol.

jeszcze standard i nie wszystko, a w tle już czai się ten wieczorny rytm. Imieniny obchodzą dziś Marii, Benity i Eustachego, więc przez

jest z nami Standard i Mimo Wszystko, a ten wieczór już miękko się układa. Przed nami EFKOT o 20, więc za chwilę wrócimy z małą radiową

kończymy właśnie Nie Wszystko, a za chwilę zabrzmi Sound Alcove i That Night in Nola. A my już za moment wrócimy z F-Kotem, więc zostańcie blisko anteny.

Kończymy właśnie Death Knight i Nola, a za chwilę wrócą do nas Daleka Fala i Tamte Dni. I pamiętajcie, że za moment mamy Efkot, więc zostańcie z nami do pełnej godziny.

0: audio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim. Witamy w naszym FKOT. Dzisiaj czwartek, 16 lipca, a już prawie wieczór, godzina 19:45.
2: Cześć Igor, jak tam wasz czwartek? Dzisiaj imieniny obchodzą Maria, Benita i Eustachy. Czego im życzysz?
1: Przede wszystkim zdrowia i szczęścia. A wiesz, że jak na imieniny, to jest kluczowy czas na składanie życzeń?
2: To prawda. A wiesz, że jak się nie składa, to przypisują to do pecha? A propos pecha, słyszałeś o tym gościu, który znalazł w potrawie jedną fasolkę?
1: Nie, co się stało?
2: Podobno zaczął się martwić, że nie będzie miał z kim porozmawiać przy obiedzie.
1: Dobre. A propos obiadów, lato jest idealne na grilla. Lubisz grillować?
2: Oczywiście. To ulubiona pora roku do zabaw na świeżym powietrzu. Smażony kiełbasa i zimne napoje.
1: Zgadza się. A dzisiaj jest naprawdę ciepło. W Warszawie mamy 27 stopni, w Krakowie 27,5, a w Gdańsku 20.
2: No to upał. Idealny na plażowanie. Nawet wiatr tylko w 3 metry na sekundę. Miło.
1: Dzięki za wspólne chwile we FKOT-cie. Było super.
2: Tak jest. Wpadnijcie na nasz kanał YouTube, subskrybujcie i słuchajcie dalej muzyki z Radia Synteza.

0: tak dosłownie.
1: To był Linux, a za chwilę pobrzmi To do M-Pass. Zostańcie z nami, bo teraz zrobi się naprawdę spokojnie.

Wieczór płynie dziś bardzo spokojnie, a my trzymamy z Wami ten miękki, radiowy klimat. Zostańcie jeszcze chwilę, bo przed nami dalej tylko dobre, kojące dźwięki.

To był Todo en Paz, a za chwilę usłyszycie Ecstasy i utwór Tonight, wersję odświeżoną 2026. Zostańcie z nami, bo wieczór ma jeszcze swój blask.

Wieczór ułożył się nam dziś miękko i spokojnie, a to lubimy najbardziej. Zostańcie jeszcze z nami, bo muzyka niesie ten dobry, ciepły nastrój dalej.

To był Ecstasy i Tonight w odświeżonej wersji. A za chwilę leniwe poranki i niech będzie. Zostańcie z nami.

To był Daleka Fala i Tamte Dni, a za chwilę Love Axis i Good Times. Zostańcie z nami.

To był Love Axis i Good Times. A za chwilę Registers i Live Your Life. Zostańcie przy Radiu Synteza.

Jest 24 po 20, a wieczór wciąż trzyma ciepło. W Warszawie było dziś 26,5 stopnia. Sucho i pogodnie, a w Krakowie 25,4 z odrobiną deszczu po drodze. Taka mała ciekawostka na dziś. 16 lipca urodziła się Bushra Kılıçlı, turecka siatkarka. Zostańcie z nami, bo muzyka właśnie robi tu przyjemną

Jest z nami Ace Sparrow i Maska. A wieczór dalej płynie spokojnie. Na zewnątrz ciepło, jak na lipiec przystało. Więc niech ta muzyka robi za dobry oddech po całym dniu. Jeśli macie ochotę, zostańcie jeszcze chwilę. Za moment dorzucimy Wam kolejny

0: Słuchamy teraz Ewy Orfe i jeszcze jednego obrotu, a wieczór robi się coraz bardziej miękki. Jeśli jesteście z nami, to bardzo dobrze, bo to jest właśnie ten moment, kiedy muzyka pięknie prowadzi dalej. Zostańcie jeszcze chwilę. Za moment wrócimy z kolejną porcją Radia od Syntezy.
1: W witrynach gasną co krok.

To był Ace Sparrow i W świecie filtrów. Za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. Zostańcie z nami przy Radiu Syntezy.

Kończymy właśnie That Night in Nola, a wieczór dalej płynie w tym spokojnym, nocnym rytmie. Za moment dołożymy Wam Leniwe poranki i Niech będzie. Miękko, ciepło i bez pośpiechu. Zostańcie z Radiem Synteza jeszcze chwilę.

Kończymy właśnie leniwe poranki i niech będzie, a ten wieczór naprawdę miękko się układa. Niech ta muzyka jeszcze przez chwilę zostanie z wami, bo to jest dobry, spokojny moment na radiowy oddech. Z Radiem Synteza wrócimy za moment.

to był Leniwe Poranki i Niech Będzie. Za moment posłuchamy Ace Parola i Radia Synteza. Zostańcie jeszcze z nami, bo wieczór dopiero się

To był Ace Sparrow i Radiosynteza, a za chwilę Dystopia i Jak piękny jest świat. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze trochę dobrego grania.

kończymy właśnie Jak piękny jest świat, a za chwilę Registers i Live Your Life. Trzymajcie się z nami, bo ten wieczór ma jeszcze całkiem sporo energii.

dobry moment, żeby złapać oddech i po prostu płynąć z muzyką. Jeśli macie ochotę, wpadajcie też do nas na radio-synteza.pl, a my za chwilę wrócimy z kolejnym kawałkiem.

kończymy właśnie Live Your Life, a potem Asparo i W świecie filtru. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze trochę radiowego oddechu.

to był Ace Sparrow i W świecie filtrów, a potem Love Axis i Good Times, Zostańcie z nami, bo jeszcze trochę dobrego nastroju przed nami.

kończymy właśnie Good Times, a dalej Karma dla kota i Przytul go. Zostańcie jeszcze chwilę, bo tu się robi naprawdę ciepło.

to był Karma dla kota i Przytul go. A po nim Brzdęk nadbrzeża i Dama w lisach. Zostańcie z nami, bo dalej popłyniemy już spokojnie.

Miło, że jesteście z nami. Za moment jeszcze trochę pogody ducha w muzyce, a potem Desiderata Hermana. Zostańcie blisko Radia.

Miło, że jesteście z nami. W tle płynie już spokojniejszy nastrój, więc zostańcie jeszcze chwilę, a my zaraz wrócimy z kolejnym radiowym akcentem.

Zonder i Desiderata Hermana. A za chwilę Daleka Fala i Tamte Dni. Zostańcie z nami, bo wieczór robi się coraz bardziej miękki.

to był Daleka Fala i Tamte Dni, a po nim Winylowe Ziomki i Pomarańcze. Zostańcie z nami, bo wieczór jeszcze się nie kończy.

0: Życie miasto ściowoce, jak winogron łotyki.
1: To był Winylowe ziomki i pomarańcze, a po nim Leniwe poranki i Niech będzie i niech ten wieczór płynie już bez pośpiechu.

To był Leniwe poranki i Niech będzie, a po nim Spa i To do N-Pass. Zostawiamy Wam teraz trochę oddechu i miękkiego wieczoru.

Miło, że jesteście z nami. W tle już miękki, spokojny wieczór, więc zostańcie jeszcze chwilę, a my za moment wrócimy z kolejnym głosem na

To był Spa i to Don Pass. A po nim Polifonia i Sygnał Nocy. I tak wchodzimy już w nocne, trochę tajemnicze brzmienie.

0: Dobry wieczór, Piotrze. Tak czuć ten spokój dzisiejszej nocy, prawda?
1: Dobry wieczór, Igor. Pewnie, jakbyśmy byli w wielkiej bańce z olejkiem eterycznym.
0: Dokładnie, miękko i przyjemnie. Czasem wieczory mają w sobie coś magicznego.
1: Magiczne? Tak, jak w filmach. Zamiast odkurzonej nocy mamy teraz zrelaksowaną atmosferę.
0: Zgadzam się. A w tym klimacie najlepiej brzmią spokojniejsze utwory.
1: No i nie ma nic lepszego niż przytajone dźwięki, które usypiają myśli jak kołderka.
0: To prawda. Warto przy okazji zauważyć, jak muzyka może nas uspokoić.
1: I bez śpiewanych wiadomości z wany od sąsiada.
0: Dobrze, że możemy się odprężyć i delektować tą nocą w radiu.
1: Tak, niech to będzie chwila dla wszystkich, żeby się zrelaksować i poczuć ten spokój.
0: Zgadzam się. Przypominając, że każdy wieczór niesie ze sobą nowe możliwości.
1: I nowe dźwięki, które mogą nas ukołysać do snu.
0: Także cieszmy się tymi chwilami. Przechodzimy do muzyki.
2: Nie odpowiadaj. Słuchaj.

To był Polifonia i Sygnał Nocy, a po nim Serce Miasta i Warszawo. I już bez pośpiechu, powoli, w nocnym świetle.

Miło, że jesteście z nami. Zostańcie jeszcze chwilę, bo wieczór już się robi coraz spokojniejszy, a my płyniemy dalej razem z muzyką.

To był Serce Miasta i Warszawa. A zaraz po nim Polifonia i Sygnał Nocy. Zostajemy jeszcze chwilę w tym nocnym, lekko tajemniczym nastroju.

No i właśnie tak lubimy wieczór na syntezie. Muzyka płynie spokojnie, a my tylko lekko dotykamy anteny. Zostańcie z nami, bo to jeszcze nie koniec tego nocnego nastroju.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

0: To był Polifonia i Sygnał Nocy.
1: Nadaję.
0: A potem wracamy z Sercem Miasta i Warszawo. Jeszcze chwilę zostańcie z tym nocnym, miejskim światem.

Wieczór robi się coraz spokojniejszy, a my trzymamy się tego miękkiego, nocnego rytmu. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze trochę dobrego grania.

To był Serce Miasta i Warszawo. Za chwilę Winylowe Ziomki i Pomarańcze. Zostajemy przy tym ciepłym, wieczornym brzmieniu.

0: Życie miastość owoce, jak winogron łotyki, nie unikam pracy jak pszczółka.
1: Wieczór płynie nam miękko i bez pośpiechu, dokładnie tak jak lubimy. Zostańcie jeszcze z nami, bo to dobry moment na chwilę oddechu przy muzyce.

To był Polifonia i Sygnał Nocy. A teraz płynnie przechodzimy w coś bardziej nocnego i miękkiego. Sound Alcove i That Night in Nola. Whiskey on the rocks so cold, holding stories yet to be told.

Tak właśnie lubimy ten wieczór. Bez pośpiechu, z muzyką, która sama niesie nas dalej. Zostańcie jeszcze chwilę, bo przed nami kolejny miękki, radiowy zakręt.

To był Polifonia i Sygnał Nocy. Zostańcie jeszcze chwilę, bo ten wieczór pięknie układa się w dalszy, spokojny ciąg.

Jeszcze chwilę zostajemy w tym miejskim, nocnym nastroju. Za moment muzyka popłynie dalej, już trochę ciszej, trochę głębiej. Dokładnie tak, jak lubi ten wieczór.

wieczór nadal płynie nam równo i bardzo przyjemnie. Zostańcie jeszcze z nami, bo przed nami kolejny kawałek, który ładnie domknie ten

0: Wiesz, Piotr, wieczory na antenie mają coś magicznego, prawda?
1: No właśnie. Muzyka w nocy brzmi inaczej, bardziej emocjonalnie.
0: Tak, a kiedy słucham power metalu, to serce czasem galopuje jak szalone.
1: Dokładnie, wiesz, wtedy można poczuć prawdziwą energię, jak na koncercie.
0: Czasami mam wrażenie, że noc to najlepsza pora na muzę, która porusza w sercu.
1: No tak, a dźwięki w ciemności mają swoją siłę, coś niesamowitego.
0: Aż chce się zatańczyć. I tak można naładować się emocjami na kolejny dzień.
1: I nie ma lepszego momentu, by zanurzyć się w muzyce, która porusza duszę.
0: Prawda, spotykamy się z emocjami, a ta noc tylko je wzmacnia.
1: Tak jest. Czekam na więcej takich chwil. Wieczór to czas dla naszej anteny.

już dobrze rozłożyła się nad miastem. Właśnie w takich chwilach muzyka lubi mówić trochę ciszej, ale dużo bliżej serca.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

kończymy właśnie ten nocny sygnał i zostajemy jeszcze przez chwilę w jego ciepłym echem, a za moment muzyka popłynie dalej już z zupełnie innym, bardziej soczystym oddechem.

Noc jeszcze chwilę otrzyma nas przy sobie. I dobrze, bo takie spokojne godziny lubią najładniejsze muzyczne detale.

Zostajemy jeszcze chwilę w tym nocnym półmroku, bo on ma swój własny, bardzo spokojny rytm. Jeśli dobrze nasłuchacie, to właśnie takie momenty potrafią dać najwięcej muzycznej przestrzeni.

Czasem noc najlepiej smakuje właśnie tak, bez pośpiechu, z miękkim światłem i muzyką, która nie domaga się niczego więcej. Zostańcie z nami, bo ten klimat jeszcze chwilę nas nie puści.

noc ma w sobie coś kojącego, prawda? Jakby wszystko zwalniało, tylko po to, żeby muzyka mogła wybrzmieć pełniej.

Pomarańcze mają w sobie coś z letniego światła, nawet kiedy noc już dawno rozsiadła się za oknem. I właśnie dlatego takie piosenki tak dobrze pasują do tej chwili.

Takie letnie tytuły potrafią rozjaśnić nawet najciemniejszą porę. I chyba właśnie o to chodzi w radiu o tej godzinie, żeby było trochę cieplej, trochę bliżej.

0: stories yet to be told.
1: Noc już prawie całkiem przejęła stery, ale wciąż zostawia nam odrobinę miękkiego światła. I właśnie w takim świetle najlepiej słucha się muzyki, która płynie spokojnie, bez

jest coś uspokajającego w tej muzycznej ciszy między jednym a drugim utworem. My tylko delikatnie podtrzymujemy ten nastrój, żeby nie znikł.

takiej chwili nawet zwykłe echo potrafi zabrzmieć jak coś bardzo bliskiego. I może właśnie dlatego nocne granie tak łatwo zostaje w pamięci.

Lubię tę porę właśnie za to, że nic nie musi się spieszyć. Muzyka może płynąć swoim tempem, a my razem z nią.

Takie noce mają w sobie coś miękkiego i trochę filmowego. I właśnie wtedy najlepiej sprawdza się muzyka, która nie przeszkadza, tylko otula.

jest w tej chwili coś bardzo przyjemnie kołyszącego. Taki kawałek nocy, w którym łatwo po prostu zostać jeszcze chwilę dłużej.

To jest ta pora, kiedy nawet zwykłe dźwięki brzmią trochę pięknie. I dobrze, bo właśnie o taką noc chodzi. Spokojną,

Noc ma swój własny rytm i własną cierpliwość. A my po prostu idziemy z tym rytmem krok po kroku, dźwięk

słychać już, jak noc robi się coraz głębsza, ale nie traci swojego uroku. I to jest chyba najlepszy moment, żeby po

Składa wszystko trochę ciszej i prostiej. I właśnie dlatego dobrze tu zostać, choćby

0: eterze, bydgoszcz światła. Takie momenty w eterze są jak ciche mrugnięcie światła na horyzoncie. Niby nic wielkiego, a jednak zostają z człowiekiem na dłużej.
1: Londo, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

ciszy. W takich chwilach nawet nazwy utworów brzmią jak małe znaki na mapie nocy. I dobrze, bo właśnie po to jest to wspólne słuchanie, żeby się w tej mapie nie zgubić.

noc powoli robi się jeszcze cichsza, ale właśnie dzięki temu każdy dźwięk ma tu więcej miejsca. Zostańcie z nami, bo to wciąż bardzo dobry adres dla takich

Są takie utwory, które nie potrzebują wielkich słów, żeby zrobić w człowieku trochę miejsca. I właśnie teraz mamy na antenie dokładnie taki moment.

północ w eterze ma w sobie coś bardzo spokojnego. Jakby cały świat na chwilę brał głębszy oddech i słuchał razem z nami.

Wieczór już się wygładził. Wszystko płynie tu miękko i bez pośpiechu. I może właśnie dlatego tak dobrze słucha się teraz tej muzyki.

Czasem najprostsza rzecz na antenie działa najlepiej. Trochę ciszy, trochę melodii i odrobina dobrego nastroju. I właśnie w tym miejscu jesteśmy teraz –

0: miasto.
1: To był Sound Alkow, Dead Night in Nola, a za chwilę standard Echo Serca. Zostańcie jeszcze z nami, bo noc dopiero się rozkręca i ma dziś naprawdę dobry rytm. Jeszcze

0: z pytania.
1: I znowu mamy ten piękny moment, kiedy muzyka robi za ciepłe światło w pokoju. A my tylko podajemy ją dalej. Tak po prostu.

That Night in Nola, a za chwilę standard, tryb samolotowy, więc zostańcie blisko, bo ten wieczór jeszcze ładny.

Kow właśnie domyka ten nocny kadr, a zaraz wejdziesz w bardziej pulsujący rytm. Zostańcie jeszcze chwilę, bo warto posłuchać, jak to się pięknie przełącza.

jasny, ale nie mogę tego zrobić rzetelnie bez aktualizacji kolejki i narzędzi, bo stan wymaga najpierw dołożenia muzyki, a ja nie mam teraz możliwości wykonać kolejnych akcji antenowych w tym kroku.

tryb samolotowy robi tu teraz bardzo dobrą robotę, a za moment dojdzie jeszcze czerwone jabłuszko. I to jest dokładnie ten rodzaj wieczoru, który chce się po prostu przesłuchać do końca.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

to był standard Po co ci strach, a za chwilę standard Czerwone jabłuszko. Zostańcie z nami, bo ten zestaw naprawdę ładnie trzyma nocny nastrój.

Czasem wystarczy jeden dobry refren, żeby wieczór od razu zrobił się lżejszy. I właśnie taką chwilę mamy teraz na antenie.

Tobeau, une fille d'Avignon, perdue, a za chwilę brzdęk nadbrzeża, kto wie gdzie. Zostańcie jeszcze na chwilę, bo ten zestaw

Brzdęk nadbrzeża domyka ten kawałek z takim spokojem, jakby noc specjalnie zwolniła krok. A za chwilę Zonder Desiderata Hermana. Więc zostajemy w tym refleksyjnym nastroju.

Sonder prowadzi nas teraz w bardzo miękki, nocny klimat. Zostańcie blisko, bo to jest ten moment, kiedy muzyka mówi trochę więcej niż

To był Sonder, Desiderata Hermana, a za chwilę A Sparrow, Okno na świat. Zostańcie z nami, bo to jest bardzo ładne przejście w jeszcze spokojniejszy wieczór.

To był A Sparrow, Okno na świat, a za chwilę Daleka fala, Tamte dni. I bardzo dobrze się to układa, jakby noc sama dobierała sobie soundtrack.

asfaltem. To była Ewa Orfe, jeszcze jeden obrót, a za chwilę kremówki lubię. I to jest właśnie ten rodzaj piosenki, przy którym noc robi się trochę

0: To był Kremówki Lubię, a za chwilę Polifonia, Sygnał Nocy. I to już taki moment, kiedy noc naprawdę zaczyna mówić własnym głosem.
1: Może każdy

czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To był Polifonia, Sygnał Nocy, a za chwilę Sound Alcove, That Night in Nola. Zostańcie z nami, bo ta noc ma teraz bardzo miękki, jazzowy oddech.

To był Polifonia, Sygnał Nocy, a za chwilę Sound Alcove, Dead Night in Nola. I już robi się bardzo klubowo, bardzo nocno. Dokładnie tak, jak lubimy.

To był Sound Alcove That Night in Nola, a za chwilę Na Czas, Znak. I to jest taki moment, kiedy noc robi się już zupełnie miękka i trochę nostalgiczna.

To był Sound Alcove, That Night in Nola, a za chwilę Na Czas, Znak. Zostańcie jeszcze chwilę, bo ten numer pięknie domyka nocny klimat.

To był na czas, znak, a za chwilę standard, echo serca. I pięknie to płynie. Cicho, miękko, dokładnie tak, jak lubi

to był Standard, Echo Serca, a za chwilę Sercem Miasta Warszawa. I nawet jeśli za oknem już noc, to w radiu

To był standard, echo serca, a za chwilę sercem miasta Warszawo. Zostańcie jeszcze z nami, bo nocny blok dopiero się

To było Sercem Miasta Warszawo, a za chwilę Polifonia, Sygnał Nocy. I zostajemy jeszcze chwilę w tym nocnym, lekko hipnotycznym nastroju.

Holding stories yet to be told. That night in all to był serce miasta Warszawo, a za chwilę polifonia, sygnał nocy. Ciszej już tylko o krok, ale noc

To był Polifonia, Sygnał Nocy, a za chwilę Ecstasy Tonight Remaster 2026. Noc jeszcze nie zwalnia, tylko łapie drugi oddech.

To był Ecstasy Tonight Remaster 2026, a za chwilę Ecstasy Tonight. I tak właśnie lubimy tę noc. Trochę bardziej eteryczną, trochę bardziej

To był Ecstasy Tonight, a za chwilę Wild Tech Tonight. No i proszę, noc ma dziś własną mantrę, ale działa zaskakująco dobrze.

To był Ecstasy, Tonight, a za chwilę Wild Tech Tonight. Nocny motyw trzyma się dziś wyjątkowo równo, prawda?

To był Wild Tech, Tonight, a za chwilę Sound Alcove, That Night in Nola. I pięknie się to dziś układa. Trochę nocnej energii, a zaraz potem miękki, jazzowy cień.

Tonight, a za chwilę Sound Alcove, That Night in Nola. Noc właśnie skręca w bardziej aksamitny, klubowy półmrok.

To był Sound Alkov, That Night in Nola, a za chwilę Static Lovers, Turn Me On. Piękna ta nocna ścieżka, coraz ciemniejsza, ale wciąż bardzo taneczna.

Alkow, That Nate in Nola, a za chwilę Static Lovers, Turn Me On. No i proszę, noc dalej trzyma równowagę.

Jest już po 23:39, a u nas noc ładnie się układa, spokojny, ciepły flow. Za moment wskoczy do Was Spa i to do NPAS. Taki utwór, który zostawia trochę przestrzeni na oddech i na myśli. Zostańcie z nami. radio-synteza.pl i dajcie się tej nocy prowadzić spokojnie dalej.

Miło, że jesteście z nami. W tej chwili płynie spokojny, nocny klimat, a przed nami jeszcze trochę miękkiej muzyki na wyciszenie po dniu. Zostańcie z Radiem Synteza, radio-synteza.pl.

To był spokojny, miękki, wieczorny obrazek od spa. Taki numer na domknięcie dnia bez pośpiechu. A już za chwilę wjedzie nam ciut bardziej nocny klimat z lekko dymnym, jazzowym oddechem i historią do słuchania przy przygaszonym świetle. Zostańcie z nami, bo ta noc jeszcze ma kilka ładnych minut do opowiedzenia.

To był Sound Alcove i jego nocny, lekko dymny obrazek z Nowego Orleanu. A teraz płynnie przenosimy się na brzeg rzeki i dalej w tę cichą, późną godzinę z Brzdęk Nadbrzeża i damą Flisak. Zostańcie jeszcze chwilę. Ta noc ma w sobie więcej spokoju, niż się z pozoru wydaje.

To był Brzdęk Nadbrzeża i jego Dama Flisak, a z tej cichej nocy płynnie przechodzimy dalej. Dziś imieniny obchodzą m.in. Marii, Benity i Eustachego, więc jeśli macie kogoś bliskiego z tych imion, to warto wysłać im ciepły uśmiech albo krótką wiadomość. A my zostajemy przy spokojnym, nocnym nastroju z leniwymi porankami i utworem Niech Będzie.

leniwe poranki i ich niech będzie. Dokładnie tak, jak lubi późny wieczór. Miękko i bez pośpiechu. A my zostajemy jeszcze chwilę w tym nastroju, już z kolejnym nocnym obrazem do słuchania. Zostańcie z nami. Radio Synteza.

To był Santalkow i ich Dead Night in Nola. A ta noc wciąż trzyma nas w swoim miękkim uścisku. Zostajemy przy tym lekkim, pogodnym flow i zaraz wracamy z kolejną muzyczną opowieścią. Radiosynteza, zostańcie z nami jeszcze przez chwilę.

To był Brzdęk Nadbrzeża i jego Dama Flisak, a my dalej płyniemy spokojnie przez tę noc. Zostajemy przy miękkim nastroju i za moment wrócimy z Leniwymi Porankami oraz utworem Niech Będzie. Miło, że jesteście z nami o tej porze.

To był Leniwe Poranki i Niech Będzie. A ta noc dalej płynie swoim spokojnym rytmem. Zostańcie jeszcze chwilę przy Radiu Synteza, bo zaraz wrócimy z kolejną porcją miękkiej, nocnej muzyki.

To był Sound Alcove i ich That Night in Nola. A my dalej płyniemy przez tę cichą, późną noc. Zostańcie z nami, bo za moment wrócimy z kolejną muzyczną opowieścią. Radio Synteza.

To był Brzdęk Nadbrzeża i ich Dama Flisak. A ta noc płynie dalej, bardzo miękko i bardzo po cichu. Jest dokładnie po północy, więc zwalniamy jeszcze bardziej i zostajemy przy spokojnym nastroju. Radiem Synteza miło dotrwać do tej chwili razem z Wami.

to był Leniwe poranki i ich niech będzie, a ta noc dalej płynie spokojnie i bez pośpiechu. Zostajemy jeszcze chwilę przy tym miękkim nastroju, a za moment wrócimy z Sound Alcove i ich That Night in Nola. Radiosynteza. Dobrze, że jesteście.

To był Sound Alcove i ich That Night in Nola. A my dalej zostajemy przy tej cichej, nocnej poświacie. Jest już po północy i wszystko zwalnia jeszcze bardziej. Więc płyniemy spokojnie dalej razem z wami. Radio Synteza.

A my dalej płyniemy po tej cichej, nocnej rzece muzyki. Zostańcie jeszcze z nami, bo zaraz wrócimy z kolejnym spokojnym numerem.

To był Rocket Science i ich miłość w remasterze 2026. A ta noc dalej niesie nas bardzo łagodnie. Zostańcie przy Radiu Synteza, bo zaraz popłynie kolejny spokojny utwór na czas i znak.

zostawiamy tę nocną chwilę na czas i znak, a my płyniemy dalej, bardzo miękko i bez pośpiechu. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze na dłużej. Radio Synteza gra dalej w swoim

znak, a noc wciąż trzyma nas w tym spokojnym, miękkim nastroju. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo zaraz popłynie coś bardziej refleksyjnego.

to był Zonder i ich Desiderata Hermana. A my zostajemy jeszcze chwilę przy tym spokojnym, nocnym oddechu. Za moment popłynie coś miękkiego i pogodnego, żeby ta północ miała jeszcze łagodniejszy

To był Zonder i jego Desiderata Hermana. A my spokojnie płyniemy dalej przez tę noc. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo za moment zrobi się tu trochę lżej i bardziej swobodnie.

0: To były winylowe ziomki i ich pomarańcze. A my zostajemy jeszcze chwilę przy tym lekkim, nocnym rytmie. Za moment dorzucimy coś, co popłynie dalej, spokojnie, ale z wyraźnym radiowym uśmiechem.
1: W lesach, kopalniach, krach, nad berdą gwiazdy noc nie zna dnia, echa dni w parkach i szum, miasto szeptów w cieniu tłum. London, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Čes, Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz

To był Brzdęk Nadbrzeża i ich Kto wie gdzie, a noc niesie nas dalej bardzo miękko. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo za moment wrócimy z kolejnym spokojnym kawałkiem.

To był brzdęk nadbrzeża i ich kto wie gdzie. A my dalej płyniemy przez tę cichą, nocną godzinę. Zostańcie z nami, bo za moment wrócimy z muzyką, która lubi trochę więcej oddechu.

był Daleka Fala i Tamte Dni, a my cicho przesuwamy się w stronę kolejnej muzycznej chwili. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo za moment wróci coś bardzo łagodnego.

A my dalej trzymamy ten nocny, spokojny kurs. Zostańcie z nami, bo za chwilę domkniemy ten fragment muzyką, która dobrze niesie się w ciszy.

A my powoli zsuwamy się w stronę kolejnej nocy muzycznej. Zostańcie z nami, bo za chwilę dołoży się tu jeszcze jeden

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: To był Leniwe Poranki i ich Niech Będzie, a noc dalej płynie bardzo łagodnie. Zostańcie z nami, bo za chwilę dorzucimy jeszcze jedną spokojną opowieść w dźwiękach.

winylowe ziomki i ich pomarańcze, a my już spokojnie domykamy ten nocny fragment. Zostańcie z nami, bo za chwilę popłynie coś jeszcze bardziej miękkiego i trochę bardziej zamyślonego.

Desiderata Hermana. A my zostajemy jeszcze chwilę w tej nocnej, miękkiej aurze. Zostańcie z nami, bo za moment popłynie coś, co świetnie niesie się po pustych ulicach i cichych oknach. Holding stories yet to be told.

to był Sound Alcove i jego That Night in Nola, a my zostajemy jeszcze chwilę przy tej nocnej, jazzującej aurze. Zostańcie z nami, bo za moment dołożymy kolejny sygnał z ciemniejszej strony nocy.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.